0: parze biha, vidat smrze doda.
1: Kobra, kobra, kobra.
0: Jednak mrze bićo, ese jobda.
1: Kobra.
0: Parze biha, vidat smrze doda.
1: Kobra, kobra, kobra.
0: Jednak mrze bićo, ese jobda.
1: Kobra, kobra.
0: Vidat smrze doda.
1: Kobra, kobra.
0: Bićo, ese jobda.
1: Kobra, kobra, kobra.